Serinia to już nie odnudzili agilma, etiowino jej jadisi, emimakuj, agnia pilupote. Serinia to już nie odnudzili agilma, etiowino jej jadisi, emimakuj, agnia pilupote. Oj, pachy to konlelo, a koi sanjuj, agnia pilupote. Samengaj szomo swinigni, samengaj szomo swinigni.